A rano sahe, dort spie nasi jo doalue postros Ägyptus gehe. So brasami, gisch wem ni wasabin zetech, sasa jejbu, sa doalom wubujuja. No hei, mutane Jack, sa postro a postrobe rutscho, do Ägyptus geha Marsa Alam, da itche sibitam Lubitsch a derie hitsch. Alle, na mencha wot temperaturisem, jensa, zuwa tak daloko pritsch wot Ägyptus gehe nebujeme, an stört zice ci stopnio jives libro jensa stupa a ktomu wie Ale słońca tu jeszcze liczy, co jeszcze raz pokaza, a co chodzi o kliczu, słyszymy nitko Alvaro Solera. Bydlek nasz jeszcze.

0: Lube dzieci, gieczbu, czeraz czesna, czyżo nasze udanczko słyszeli, jeli nic, albo jeli nie jeszcze se jeszcze tak cyle wieści, dała tu jeszcze raz mały urysk.
1: To dałem od czelakich małko.
2: Trudy to ty cze pisane dał ja.
3: Niekatry maja prytkujen wizja. Tu mus chore adlecinj.
4: Po tej sienisz su wuszki wąka, po tej stamochien niczo nie słyszy.
5: To dawe za szyst, za robę.
6: Tu ma takie paski przyczynene, za muszien dere krucze czynć.
0: Na, nie tylko pak wiesz, czy kotre słowo pytamy, albo jeli hajda, napisajcie nam to, a strzelcie wasze wyodanie na MDR Serbski Rozwoz, postuje na miasto CI w Budyżynie, albo poladajcie jeszcze raz do interneta. Tam z tej hudanczko hacz do Stwórtka Zawasnicka, a wiesz, możecie nam też od tam w odmowu przypusłać www.mdr.de/serbski-program. Hacz strzedobyli, zonicie potom nowym hudaczu dziecięce wysyłania Dundak, sobotu rano na podziewieczych. A nitko słyszymy krótką huczbu, a potem winujemy się nowym dodam dejam ludzką.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za vorakaustva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj.
1: Huj, što tu bunči? Tajka bruka scova ne znaju. Mame nového sobu v obydlerja v lesu?
2: Nie, klinčikajš zazvobjene insekt. Znano ma tu nichtu špatnu naladu, kič bujtaj. Džeržu so radšo za rybom kruče.
0: Hej, to je žadný rytmus. Oh, snano bruč krejuje. Oh, chcú jeho vidieť.
3: Ber so na kičbu, Kito. Snano, je to zase nekajka mašinka čvojeku.
0: Ladaj ta jole. Malý čorný kaščík, abo dobil rolka prajč. Malute malé džirky.
2: Snano je malá klitka jastvo. A ním sedí dobavé brúčk, kýž spieva.
0: Haj, on spieva? O, pojítaj, Ludkaj, rejovač! La, la, la, la, la, la, la, la.
2: Mám strach. Što jeli chcena ze svojí húčbu zakúzvač a na koncu sedíme sami v klietce.
3: O, tak nešto, ja ešte ženie videl nesem. Jeli je tam vopravde štú zamknené. Dobíme jemu pomáč.
0: Haj, Juro ma prawie, spytam kaszczyk woczynić. O, tu staj kneflej.
4: Nie to wódniaka! Zwoczysz się raz, to dla we w uszach boli!
3: Snano, z nami ryczy, gdy z nim przeczelnie wopkadzamy.
0: Huhu, kukuk, my to smy, Ludki, Mato, Juro, Akito.
3: Von nas cała nesłyszy. Von dale piska.
2: Da tola żaden boj raus w klitce ne siedzi. Runie chcuch jemu trawiczku przez dzielku sunyć.
3: Da je to tola taka maszynka człowieku, kotraż cyle woca modziła.
2: Ale za koho? Za człowieku? Abo za nas?
0: Na kuźdy pat żotna kista.
3: O nie, reje sú nimo, herce sú dopiskali. Tam nech tu dže, spiešne skováč. Najskýre si nech tu po boxu přinže.
0: Škoda, ja ešte by rade kvílu dale rejoval.
2: To drbíme em sami, Fifolič. Hajdi, hajda, buďte kera muša bez voce rečaka.
5: Wir sind jetzt ja Ludki Sami Fifolic in der Schwäbische Serbske Rosworsran. Stremincine Donnerposed mich.

Wólbne dobyće AfD Saksko-Anhaltske, to bě čera šudže jedna z dominovacych temo a postara so po cłym zwiazku tež wo proteste. Berlinje zetkachu so wiacore tysace ludzi při braniborskich rotach, za raduario rečachu wo niedźe 14 tysac w občelnikach, policja wo niedźe 5 tysac, ale tež w druhých miestach běchu demonstracije přečiwo AfD. Mězu im podstupim je Essenu, Darmstadtče a Kaslu. W Mecklenburgsko-Przedpomorskej, gdzieś za nikak dwaj tydzienie, kajś też w Berlinie, to runia wola, gdzieś u ludzi też na drogi. W Rostoku zjęcie są wiac hać 500 ludzi samo k zromadnej spiewanskiej akcji. A też medialnie bych u wólby czera lidma przewidzieć, hać Tagesschau, Deutschlandfunk, Spiegel, Wuslice Saksko-Anhaltskeje a jeho zčeji slušachu sociálnych sečach a poješčach kvôr knižacim témam. No a ja zavieščenímsku tež išče kvíľku zabierajú.

Kak w obszudnictwa przy telefonie albo internecie spoznajesz, w tym je czera wieczor serbski wobydlarski policyst Andrzej Kober w Radworskim Słodynku informował. A aktualnie warnuje policja przed maszu, kotraż so od augusta też silniejszo przedewszym Hornej Łużycy jebi. Przy tym wudadza so w obszudnicy przy telefonie jako kupcy albo posudżuario knihu, a przyzywia so pola zbieraczelu knihu. Oni twierdza, że su iżo kupca namakali za tutaj knihowe zbiorki, żadaja pak si potom, co so zbiorka najprede z drojmi napodobnieniami historyjskich knihów wudospuni. Zdzieladze przy tym o 5 cyfrowe sumy, przydatnie żadaja si potom też jeszcze pozdatne posredkowanskie popłatki. Policja tuż radzi, tajke poskytki na każdy pad konsekwentnie odpokazać, a żadne pieniądze nidzie nie przepokazać. Sztuśe przedność czera skomdził, Andrzej Kober ma dżęca od 4 do 6 domie zarenisko zwiaska Pančicach Kukowie po bydlarsku rzeczną hodzinu, to może czas jest na noj jeszcze potun, aby tamny typ kszkity przed takimi ludźmi dojść. Dalsze pokiwy mam nydom za 4 mięczyny za was.

0: Anitko, poladamy do Zorielca, tam miestem Astrocentrum Łužica. Miesac a bole rozcze, a podziemski labor we łužickim granicze so pilnie planuje. Tola ze šeho spočatka je so tež vo možnym podziemskim Einsteinovom teleskopie we Łužice riečało, s kotrym šmuli so potom gravitacijske žome mierič. Hač mu tajki v oprodže ve Łužice nastač, to so dále přepytuje. Tola nic od Astrocentruma, ale od Drežanskeje technické univerzity. Za to tuta mjezrujem runje Novoslicach toči, kajž je Mirčin Venk od Jana Vinčezoniju.
1: V Novoslicach je džera nitko točena, a nitko runje šitke mirenske nastroje zasadzimy, kiedy my trzebamy.
2: Praj Jan Winscha o Technickiej Uniwersytet Drežďanach. Wun je dziel projektowej skupiny Uniwersyty, kotraż za studiu przepytuje, hač hodzi so Einsteinowy teleskop w Łužice tvarić. Wurostwa je skupina z mustwa za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, když by nimo profesora Günthera Hasingera doło dalsze zjawne w obliczu astrocentruma, nitko na Technickiej Uniwersycie zamówite za teleskop. Skupina Uniwersyty dziewa dre organizatorisce neotwisne od astrocentruma DZA, ale wiezo se mesebu pomaja, tak Jan Winscha.
1: To je tak, so je DZA samostatna instytucja, je neotwisna od Theo Drežďany, ale wiezo je DZA tożenia činili, kiż su tež wužitne za Einsteinovy teleskop, za nasz team, a przez to je to jasne, so dzielimy naše dáty.
2: Drežďanská univerzita pak neužíva jenž dáty astrocentruma, ale stará so miestem o šietajke točenské džíry, tež o cíle pri ňu koniecach. Sedomž novopospodária, dvie maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalšie přepytovania na povierchu převiešť, povieda Jan Winscha.
1: Jeden netreba žan strach mieć od tutých mireňu, jeden ničo pytnič nebuče, jenojš vopravče auta abo mirenské nastroje, kýž sú nedže vidžeč, ale hevák ničo.
2: Ze všech tutých dát

Aj my mamy na kujś dopad nieszczo, što jest tam na wusowania nimaja. Nieco serbsku uczku. Denisa Wenzla na przykład. Jeszcze słyszymy dżęca. Równie tak Katarinu Szynkorajtovu, Briusze, ona ma mieteczki. A to leje Hubert Kola, tyś u nam jeszcze zaspiewa. A sam se, że tyś nerom dale ze skupinu kontakt ze spodzionymi zaczuciami. Nerom wosamienczynu połozmiś Katka a Maty. Widzę taj was do rania, częstniejsze je wutowy.

0: jeliście niemskie, pojeszcze przed sedom, znaczy mięcinami wiedom jest czyłaliście, o tym już słyszeli, ale nitko ma Katka dalsze informacje.
1: A z wisku z zabotażnymi pospytami horni w Užicy od minionego piatka są so, kiedy już słyszeli dalsze rozbuchnięckie przyprawy odkryli, a też znieszkodnili. To zdzieliście Generalne Statne Rzecznictwo Drieżdżany a Krajny Kryminalny Zariad Sakska Czera. Cokonie 21 rozbuchnięckich przyprawów worożyła się elektrycką infrastrukturę do Polanas. Wszystkie 21 bychu samosotowiene, a bychu bliskości przepinanie Graustein blisko slepo namagane. Tute rozbuchaki miechu krótkie specze, niemcy kurzschluss, a z tym mylenia na milinowej infrastrukturze zawinuacz. Podobne sabotażu we bade miechu też już o Braniborskiej a Severo-Rynsko-Westfalskiej. W wuznawanskim spisu k tomu namakachu pokiwy k planowanym nieskutkam tyż pola nas, pismo wopsało się nimo toho tyż mieno wodposwaria a krytyku na fosilnych energiach. W ełszych cioch zjaskowych krajach jeszcze brunicu udobywaja. Pytanie za postatnym zaboterom wosta dotal niewuspieszne, hać jedna so tu wo tak mianowany klimaterroryzm je tyż jeszcze niejasne, zastaranie z milinu może chupak w ełszych padach dalej wopkować.

0: Lube dzieci, kiedźbu, czeraz czesna, čiže naše hudančko słyšeli, jeli nic, abo jeli nieście se jeszcze tak celé wieści, mam tu jeszcze raz mały wórysk.
1: To dałe bo čelakich mako.
2: Trudy to ty ce pisane dałe.
3: Nikatry maja prytkujen wizir. Tu mus hore adlečin.
4: Po ty sienisz su wusi wanka, po ty stamochien niczo ne słyši.
5: To dawe za szy staroby.
6: Tu ma takie paski przyczynene, za mużien dere kruče činč.
0: Nietko pak wiesz, czego tre słowo pytamy, abo jeli haj, da napisajcie nam to a zczelcie wasze wódanie na MDR Serbski Rozwoz postowe na miesto C w Budyszynie, abo poladajcie jeszcze raz do interneta, tam z tej hudanczko hiszczać do Štvortka za was nucka, a wiesz, możecie nam też wo tam wotmowu przypusłać www.mdr.de/serbski-program. Hač ste dobili, zoniče potom novem vodaču Džičaca Vusvanja Dundak, sobotu rano na podževečih. Ja netko mam mokký spiočk za vas a potom vinujeme so novem doživinjam ľudkou.

0: HBB. Carski program.
1: Ja, witaj, Shopshi Radiach, euer Serski Kulturne Magazin, Gregor Klim, Savas, Pschemikofonia.

W Garnej Łużyce przygotuje się na wesebną premierę. Ten piątek przyjdzie nowe oratorium Mierczyna Wetzlicha na jawiszczo. Wen a librettistka Roża Domaszczyna zabierają też w tym nowym wielkim oratorium jest wedu. Wulgatna weda, wielicna weda jest tytuł kompozycji. Słyszymy wedwede jako pokład a spodsetk żywienia jako przyrodna metz a rum zukow połne czumi Šuminja a přece ve zmíne, raz kokate a plno metce, dej se rozligaš ta muzika. Arrangiroval jo ju pop-producent Johannes Gerstengabe z Drešťan, kokoš znajome ved šakých serbských produkciu MDR, fotografie ved Mačia Bulanka produkciu dopuniju. Ako Južo Pere jo vecelich komponiroval za prednú serbskú kulturnú brigádu, šulský ansambl Gornosserbského gymnázia v Budišine. A ten ansambl podpíruje serbská komuna Filharmonia Budišin pod skromadným navidovaním Judith Kubicec. Also, wielika wiec, premiera tabuža ten pietk v Budišinskej kronie, viacor napovesimich, dalšne zaredovaní buža ten nižilu, tu nižilu, a 27. septembra. Jo, my slyšíme nento ho muziku z drugiego oratoria vecicha, to je Hrožiščo.

Wyschaswyszali rijetko słyszaną serbsku klasiku, to ja był ten Lausitza Reigen w Hansa Hüttena. Masz a wy narażenia, któryego serbsku klasiku, albo któryego komponista, albo komponistku, coś a słyszasz w serbskim programie, pon, jo, przyjdziesz się z planas. Nędo zasi, pićku, nosza muzyka, projekt Noveja z Lipska.

W Görnej Łużycy przygotuje się na wesebną premierę. Ten piątek przyjdzie nowe oratorium Mieczyna Wetzlicha na jawiszczo, wen a librettistka Roża Domaszczyna zabierają też w tym nowym wielkim oratorium jest wedu. Wulkatna weda, wielicna weda jest tytuł kompozycji. Słyszymy wedwede jako pokład, a spodsetk żywienia jako przyrodna metz a rum zuków pełne szuminia, a przecie we zmienne, raz kokate, a pełno metze, dej se rozlegasz ta muzyka. Arrangirował ja ju pop-producent Johannes Gerstengabe z Dreszczan, kogoś znajomy wet wszakich serskich produkcjów MDR, fotografie wet Macia Bulanka produkcju dopuniu. Ako jużo pere ja wetzlich komponirował za prednu sersku kulturną brigadu, szulski ensemble gonoserskiego gimnazja w Budyszynie. A ten ensemble podpiruje serska komuna Filharmonia Budyszyn pod zgromadnym nawiedowaniem Judith Kubicec. Also wielka wiec, premiera ta buża ten piętk w Budyszynskiej Kronie, wiacua na powesymych dalśnie zaredowani buża tej niżelu, tu niżelu, a 27. septembra. Jo, my słyszymy nento ho muzyku z drugiego oratoria wiecznicha, to jo Hrożiszczo.